0: Jest godzina 6.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
4: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik i znowu jesteśmy przy wspólnym stole. Z nami są gospodynie z Osieka, pani Jolanta Kamińska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Przewodnicząca koła i jej zastępczyni, pani Krystyna Organiściak.
6: Dzień dobry Państwu.
4: Szanowne panie, zacznijmy od waszej miejscowości. Jak opisałybyście Osiek komuś, kto nigdy tutaj nie był? Co jest jego taką największą siłą? Co przyciąga w waszej miejscowości?
6: Jest piękną miejscowością. Dużo jest gospodarstw. Dużo ludzi sprowadza się do nas. Dużo lasów. I także zachęcamy do zwiedzania Osieka. Chociaż tak ludność jest mała. Młodzi nie zostają. Wyprowadzają się.
4: Jak narodziło się koło, proszę pani? Pamiętacie swoją pierwszą rozmowę, swoje pierwsze takie zaproszenie do tego, żeby jednak spróbować w stowarzyszeniu?
5: Koło w Osieku było od zawsze. Tu właśnie jest koleżanka z Osieka i pamięta, jak jej mama jeszcze była w kole, więc koło w Osieku można powiedzieć, że 60 lat, może więcej. Natomiast nadarzyła się okazja w grudniu 2018 roku. Gdzieś tam najpierw po domach rozmawiałyśmy o możliwości założenia koła. Później zwróciłyśmy się do ówczesnej pani sołtys, która zorganizowała spotkanie mieszkańców i w ten sposób zostało reaktywowane koło gospodyń wiejskich w Osieku. Do dziś bardzo nam się dobrze powodzi.
4: A pamięta pani coś z tego działania swojej mamy?
6: Były imprezy, były w remizie, tak jak my kontynuujemy w remizie OSP, tak były imprezy tak samo. Mhm. Tak jak my organizujemy różne Dzień Kobiet, to były i ten czas, wówczas były.
4: Kto dziś tworzy koło gospodyń wiejskich w Osieku? Ile osób działa i czy wciąż pojawiają się nowi członkowie?
5: To znaczy się na chwilę obecną mamy 42 osoby, w tym są i panie, jak również jakiś czas temu nasi panowie stwierdzili, że też się chcą zapisać do koła, także zapisaliśmy, mamy i panów. Nasze koło tworzą osoby, nasze drogie seniorki, które już tak jakby wcześniej były w koło gospodyń, także przeszły i teraz. Z młodymi jest problem. Miałyśmy takie cztery gwiazdy, które chodziły do szkoły, jeszcze tutaj jakby przychodziły, natomiast teraz już praca, o inne obowiązki, inne priorytety. Także no, staramy się tutaj właśnie tak...
4: Z młodymi trudno w takim razie, tak?
5: To znaczy młodych nie ma, nie po prostu. Mają swoje obowiązki i swoje jakby sprawy. Mhm. I my też, no wiadomo, że to są raczej takie spotkania weekendowe. Na weekend to wiadomo.
4: Zabawa.
5: Młodzi, zabawa.
4: Wyjazd gdzieś do miasta, tak? A co was połączyło? Znałyście się wcześniej bardzo dobrze, czy dopiero ta działalność was w jakiś sposób połączyła?
6: Jako sąsiadki jesteśmy, znamy się i po prostu...
5: No mieszkamy, tak jak część mieszkańców, tak jak no, część jest 30 lat, tak jak ja mieszkam 30 lat w Osieku, więc no znamy się wszyscy jak...
4: A zawsze w tych jest jakiś lider, ktoś, kto, gdy jest jakieś wydarzenie, to on jest taką bombą, takim lądem zapalającym bombę, że mówi tak, robimy to i wtedy się... Jak to u was wygląda?
5: Znaczy ja tak szczerze mówiąc to nie lubię się chwalić, ale tutaj decydując się...
4: Pani Krystyna pokazuje na panią, także...
5: To znaczy się tak, no decydując się w ogóle na to, żeby być przewodniczącą, to tak jakby zobowiązuje mnie do tego, żeby po prostu, żeby wszystkich mobilizować. Mhm. I no od tego jest przewodniczący, żeby to wszystko ogarniać, całe koło i... No ale też nie ukrywam, że też tutaj jest współpraca pani, panów. No bo ja zawsze tak myślę, że jedna osoba może gdzieś jechać, coś zrobić, ale w grupie siła.
4: Ja to się w ogóle tym panom nie dziwię. Jak panie mi tutaj przywiozły wałówkę, to po prostu i wszystko pyszne, to aż tam Tomek się oblizuje za szkłem, zresztą już po pysie zjedliśmy, także już wiemy, z czym mamy do czynienia. To nie są takie pyzy, które gdzieś tam w sklepie można kupić, to są zupełnie inne. A jak cały Osiek reaguje? To jest duża wioska, mała? Jak oni reagują na waszą działalność? Bo też się gdzieś pokazujecie, często was widać, macie te kolorowe stroje swoje, ładne koszulki, macie jakieś logo z kogucikiem.
5: Część pewnie nam kibicuje bardzo, część pewnie nasza działalność w ogóle nie interesuje, jak wszędzie, no bo nie ukrywajmy, że
4: mają
5: że
4: swoje wszyscy życie.
5: Tak, oczywiście. I takim efektem naszej pracy to są widoczne, no bo wyposażyłyśmy w 100% praktycznie remizę, kuchnię, więc mi się wydaje, że tak chyba raczej pozytywnie.
4: A z czego jesteście najbardziej dumne? Z tej właśnie remizy, kuchni? Z czego jesteście dumne w swojej działalności takie, że to sprawia, że serce rośnie?
5: To znaczy, tak my się właśnie z koleżanką zastanawiałyśmy, no to tak jak powiedziałam, bo przez te 8 lat naszej pracy naprawdę udało nam się zrobić wiele, a najważniejsze, że w zgodzie, że u nas nie ma konfliktów w kole, po prostu się dogadujemy. I to jest chyba takie najważniejsze, że i to tak jakby zachęca do dalszej pracy.
4: A to bardzo ciekawe. Nie sukcesy, nie tylko to, że jest ta zgoda. No, to jest ważne, prawda? Bo bardzo. W wielu kołach się pojawia gdzieś ta kość niezgody w jakichś momentach. Koło gospodyń wiejskich kojarzy się z tradycją. O tych tradycjach już mniej więcej troszkę mówiłyście, o tym starym kole, ale dzisiejsze koła są już bardziej nowoczesnymi organizacjami. Jak to jest u was? Bardziej pielęgnujecie to, co przekazały poprzednie pokolenia, czy lubicie wymyślać coś zupełnie nowego?
6: Lubimy wymyśleć coś nowego, ale i wracamy do starych potraw, do tradycyjnych potraw, bo są najlepsze. Na przykład jak bigos i kotlet schabowy, to jest numer jeden.
4: Tak.
6: A później smarucha z chlebem, z ogórkiem kiszonym. Smarucha sierpecka, tu jest z koleżanki wymysł. Tu jest różne pierogi,
5: to właśnie.
6: No zupy. Gulaszowa, góralska, które żurek, które po prostu na różnych piknikach no, schodzą na świeże bułeczki.
4: Co się cieszy największym powodzeniem?
6: No żurek, zupa gulaszowa, no i
4: tradycje,
6: pierogi.
4: Tak, nie?
6: Tradycyjne, teraz. Tak, i pierogi.
4: A macie takich stałych klientów, którzy już raz przyszli, to już później szukają koła w Osieku?
6: No chyba tak, nie będziemy się chwalić, ale chyba tak.
4: No ja się w ogóle nie dziwię. No to musimy zajrzeć głębiej do tej kuchni, gdyby koła gospodyń wiejskich w Osieku miało poczęstować nas tylko jednym daniem. Co by to było?
5: Trudno tutaj poczęstować, bo to też te potrawy, które przygotowujemy na różne wyjazdy, to też staramy się, żeby organizacyjnie to też, żeby to smakowało odgrzane tak samo jak na świeżo. Więc też staramy się robić takie rzeczy, które będą smakowały. A tak, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo naprawdę na pikniki na przykład parafialne i zupę gulaszowo robiłyśmy góralsko. No to jak koleżanka wspomniała, chleb ze smalcem, ze smarucho, chleb pieczony na zakwasie. Także no trudno wybrać taką jedną potrawę, którą byśmy, to też zależy od czasu, bo na przykład teraz ziemniak jest, więc jakieś potrawy z ziemniaka, czy na przykład jak jest pora na kiszone ogórki, czy na małosolne, no to też, no to mówię, to tak jest ciężko.
4: Sezonowo też.
5: Sezonowo, tak, właśnie, to też sezonowo.
4: I też od świąt zależy, prawda, na to święto jest to lepsze, na tamto
5: tak,
4: jest
5: tak, na innego. Pewno byście panowie nie wrócili głodni.
4: No właśnie, co tutaj mamy, co tu jest w ogóle, co przywiozłyście, panie?
5: To znaczy się przywiozłyśmy żurek. Tutaj akurat żurek jest to żurek też na zakwasie żytnim, co niektórzy mówią, że na drugi dzień jest lepszy. Mhm. Więc to takie, ja wiem, no to takie dania jednogankowe, gdzie gotujemy też i w domu. No bo nie ukrywajmy, prowadzimy gospodarstwa, jesteśmy aktywne, pomagamy, wraz z mężami prowadzimy gospodarstwa, więc także...
4: Roboty jest.
5: Tak, pracy jest, więc czasami też na to gotowanie nie ma za dużo czasu. Dlatego te dania właśnie, tu zupa gulaszowa, czy tu mówię ten...
4: Pyzy,
5: tak.
4: Chleb na zakwasie.
5: Tak, chleb na zakwasie, tu smarucha.
4: I wyroby, ojejku.
5: Tak.
4: Drogie panie, już tu pachnie w naszym studiu tymi właśnie wypiekami, tymi zupami, aż po prostu chce się jeść. Czy w waszych przepisach są też takie elementy dawnych przepisów? Czy sięgacie do przepisów swoich babci? Czy macie jakieś zeszyty po babciach? Już troszkę wspomnieliśmy o tym, ale jak to wygląda dokładnie?
6: To jest cały czas kontynuacja. Z tych starych zeszytów po prostu można coś dosmaczyć jeszcze, zmienić. Bo to kiedyś była kuchnia taka bardziej bez żadnych przypraw, bo był sól i pieprz. Teraz mamy większość dostępu do przypraw. I bardziej to jest dosmaczone, inaczej to już smakuje. A korzystamy oczywiście. Na przykład mam bardzo dobry przepis na pierogi. Przepis jest od cioci, która tam znowu od kogoś dostała ten przepis. który jest, no ciasto jest wyśmienite. No i w większości tak my po prostu udoskonalamy, każdy przepis udoskonalamy.
4: To było koło gospodyń wiejskich z Osieka w gminie Zawidz. Rozmawialiśmy o ludziach, o działaniach, o projektach, o marzeniach. Z nami były pani Jolanta Kamińska, przewodnicząca koła. Dziękuję pani za rozmowę.
5: Dziękuję również.
4: I pani Krystyna Organiściak, zastępca.
6: Dziękuję bardzo.
4: Adam Ejnik, do usłyszenia.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Te programy powtarzamy. Radio 7. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
0: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pani Julia Szostek, menadżer siłowni Xtreme Mława. Dzień dobry pani Julia.
7: Dzień dobry pani i dzień dobry Państwu.
0: A rozmawiać będziemy o niezwykłym wydarzeniu, wydarzeniu, które skupi wokół siebie nie tylko sportowców, ale też wszystkich, którzy chcą się po prostu dobrze bawić. No właśnie, cóż to za wydarzenie i kiedy?
7: Druga edycja Xtreme Survival Race o godzinie 12 już w tą niedzielę, czyli 27 września. Nad Zalewem Ruda.
0: No właśnie, druga edycja, czyli okazuje się, że pierwsza edycja była udana i stwierdziliście, że warto kontynuować tę dobrą tradycję, dobrą imprezę?
7: Bardzo. Nie spodziewaliśmy się, że to aż tak dobrze nam wyjdzie. Ludzie byli bardzo zadowoleni, bardzo duży udział był też w tym biegu, zarówno w biegu, jak i w pikniku charytatywnym, który równocześnie się odbywał tego dnia. Zebraliśmy bardzo dużo pieniążków, przez co bardzo pomogliśmy jednemu dziecku z Mławy.
0: Więc od początku, proszę nam dokładnie powiedzieć, na czym polega bieg, bo taką najważniejszą chyba częścią tego spotkania jest jednak bieg z przeszkodami wokół Zalewu Ruda, prawda?
7: Bieg jest taką najbardziej niespotykaną rzeczą, że tak mogę powiedzieć, bo w takim naszym rejonie, tutaj najbliższym, rzadko są takie biegi organizowane. Jest to bieg dookoła zalewu, 6 kilometrów ma cała trasa, jest na niej ustawione 17 przeszkód. Może uda nam się trochę więcej, zobaczymy jak tam nam pogoda i cały tutaj teren pozwoli. Będą różne atrakcje, nie mogę teraz tutaj za dużo powiedzieć, jakie dokładnie, żeby też uczestnicy mieli niespodziankę. No głównie właśnie jest to jakieś czołganie, bieganie, przeskakiwanie, różne naprawdę rzeczy, więc jeżeli teraz słuchają nas osoby, które są zapisane, proszę zabrać wygodne buty, które mogą się zniszczyć i takie ubrania, które również mogą się zniszczyć.
0: No to tak będzie
7: hardkorowo.
0: Hardkorowo, ale takie spore wyzwanie. A proszę powiedzieć, czy to jest propozycja tylko dla osób dobrze przygotowanych fizycznie, czy amatorzy też mogą stanąć w szranki?
7: Oczywiście, że mogą brać udział w tym biegu wszyscy. Jest bardzo dużo dzieci zapisanych również na ten bieg. To jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest jakaś aktywność fizyczna, fajne spędzenie czasu dla nawet całych rodzin z dziećmi, więc nawet jeżeli ktoś danej przeszkody nie zrobi, nic się nie dzieje. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby, nawet takie, które ze sportem nie mają wcale do czynienia, a może chciałyby się na tej trasie sprawdzić. Także jak najbardziej dla każdego jest to fajna forma rozrywki.
0: A proszę powiedzieć, jak można wystartować? Czy obowiązują jakieś zapisy? Czy jest limit w ogóle? No i gdzie się należy zgłosić, jak zapisać?
7: Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak duża liczba tych uczestników, więc tak naprawdę zostało nam ostatnie 20 miejsc. Jeżeli ktoś przyjdzie w tą niedzielę i będzie chciał się dopisać, no to nie będziemy mieli serca, żeby na pewno odmówić i będzie mógł każdy pobiec, ale wolałabym, żeby te zapisy się odbywały czy przez nasz numer telefonu, który mamy podany na stronie, czy przez Facebooka, Instagrama. Zawsze można się odezwać i w każdym momencie zapisać.
0: A ile osób planujecie, żeby wystartowało, skoro zostało 20 miejsc?
7: Tak, chciałabym maksymalnie 120.
0: A, czyli już setka jest zapisanych, rozumiem.
7: Tak, tak.
0: Okej, no to sporo rzeczywiście. I tutaj dochodzimy do tego ważnego momentu, bo bieg jest taką częścią ważnego wydarzenia, bo oprócz tego, że jest bieg, sportowe wyzwania, to też o 12 równocześnie rusza piknik, prawda, nad zalewem.
7: Tak.
0: Co to jest za piknik?
7: Jest to piknik charytatywny, gdzie będą zbierane pieniądze do puszki dla chorego mieszkańca Mławy, Nikodema Górnego, który choruje na złośliwy nowotwór mózgu. Będą różnego rodzaju licytacje, pokazy motocyklowe, punkt strzelania, strzelecki, jakiś poczęstunek od kół gospodyń. Naprawdę jest dużo atrakcji, bo bierzemy właśnie pod uwagę to, że będą rodziny z dziećmi. Więc żeby dla każdego coś było. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać jak najwięcej pieniążków tego dnia właśnie na tego dziecka.
0: W ubiegłym roku byłam na tym wydarzeniu. Nie biegłam, od razu mówię. Ale było bardzo dużo osób, rzeczywiście dużo atrakcji, ale też miałam wrażenie, że takim bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się licytacja. Czy ta licytacja również w tym roku będzie i czy są jakieś ciekawe fanty?
7: Jest bardzo dużo fantów od bardzo dużej ilości tutaj miejscowych przedsiębiorców, mogę tak powiedzieć. Naprawdę są bardzo różnorodne te fanty. Jest detailing samochodowy, są różnego rodzaju makijaże, usługi właśnie takie kosmetyczne, nawet jakaś kolacja dla dwojga. Bardzo dużo firm wzięło w tym udział, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo aż się nie spodziewałam tak dużej ilości.
0: Bo ważny też jest cel, prawda?
7: Bardzo.
0: Wciąż nam, żeby nam ten cel nie uciekał.
7: I ten cel jednoczy faktycznie ludzi, że każdy ma duże serce i po prostu wszyscy chcą pomagać.
0: Okej. Okay. No, czyli ubiegłoroczny piknik pokazał, że mieszkańcy Mławy mają przede wszystkim ogromne serca, prawda?
7: I zgadza się.
0: Chcą pomagać. A no jeszcze mam właśnie takie pytanie, bo ja już przed chwilą powiedziałam, że byłam na pikniku, ale nie biegłam, nie podjęłam tego wyzwania. No właśnie, czy w pikniku mogą wziąć udział osoby, no, które nie wezmą udziału w biegu?
7: Oczywiście, że tak. Piknik jest dla każdego. Nawet jeżeli ktoś nie bierze udziału w biegu, to zapraszamy jak najbardziej, czy sobie zjeść, czy napić się kawki, czy herbatki, czy po prostu być na tych licytacjach z nami. Zapraszamy wtedy każdego. Będzie dużo animacji dla dzieci, więc myślę, że każdy, naprawdę każdy bez względu na wiek może być tego dnia z nami.
0: Ale ten sportowy duch walki też jest chyba tam ważny, bo oprócz tego biegu są jeszcze też inne atrakcje, które

0: bo jednak przy tak dużej liczbie uczestników tego biegu moglibyśmy nie ogarnąć wszystkiego naraz.
1: Rozumiem. Czyli co? 27 września, najbliższa niedziela.
0: Tak.
1: Gdzie, kiedy i po co? Pani Julio, proszę, teraz antena jest na pani.
0: Zalew Runa, godzina 12, już w najbliższą niedzielę, czyli 27 września. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na drugą edycję Extreme Survival Race. Działamy charytatywnie dla Nikodema Górnego, czyli 7-letniego chłopca chorego na złośliwy nowotwór mózgu.
1: Czyli i charytatywnie, i sportowo.
0: W dobrej atmosferze.
1: No właśnie, wspaniałej atmosferze, tak, bo tam, no właśnie, jeszcze słówko o atmosferze. Jaka tam jest atmosfera w czasie tego
0: rodzinna, pikniku? Rodzinna, taka domowa. My w ogóle taką atmosferę mamy na siłowni, więc my wszystkich po prostu znajomych, z wszystkimi tam chętnie zawsze porozmawiamy i to samo jest na pikniku, że tam każdy się z każdym wita, każdy chętnie sobie podaje rękę i naprawdę jest bardzo miło, sympatycznie i z ogromnym uśmiechem na twarzy.
1: A podczas biegu też można liczyć na wsparcie i pomoc?
0: Można. Jak się głośniej krzyknie, to zawsze ktoś przyleci z pomocą. Myślę, że też będzie taka dobra atmosfera właśnie podczas biegu, bo bardzo dużo osób zapisanych jest w parach, czy nawet większymi grupkami po 10 osób. Mamy jedną grupkę 26 osób.
1: Skąd? Z Mławy?
0: Tak.
1: O, a no właśnie, a skąd skąd uczestnicy? Tylko Mława, czy
0: nie,
1: odległo?
0: Wszystkie okoliczne miejscowości są zapisane. Nawet nie wiem, czy nie mamy osób z Ciechanowa zapisanych.
1: Oj, no to bardzo dobrze, bardzo się cieszę. A jeszcze sobie tak pomyślałam, że jeżeli jest bieg, to czy są jakieś nagrody?
0: Oczywiście, że tak. Są przygotowane różnego rodzaju wyróżnienia dla osób, które nawet jeżeli nie zajmą pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca, nie znajdą się na podium, to również zostaną jakąś tam wyróżnieni, żeby po prostu czuli się docenieni. No i standardowo podium, pierwsze trzy miejsca są przewidziane nagrody i dla każdego jest przewidziany medal, numerek startowy, jakiś zestaw startowy.
1: Pakiet, tak?
0: Tak.
1: A co będzie
0: tak
1: zawierał pakiet startowy?
0: Jakieś różnego rodzaju owoce, batony, jakiś napój, izotonik, żeby dla każdego mogło się coś znaleźć.
1: Okej, okay, no to co? 27 w najbliższą niedzielę widzimy się nad Zalewem Ruda. Serdecznie Państwa zapraszamy. Dodam tylko, że patronat medialny nad imprezą sprawuje Radio 7. Pani Julia Szostek, menadżer siłowni Extreme Mława, była moim i Państwa gościem. Pani Julio, bardzo Pani dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
0: Dziękuję bardzo i zapraszamy. Widzimy się w niedzielę.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy. Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Bloch. Dzień dobry Państwu, a moim i Państwa gościem jest dziś radny powiatu mławskiego, pan Krzysztof Butryn. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu.
1: Panie radny, zaprosiłam pana, ponieważ pan jako jeden chyba z nielicznych, a nawet nie wiem, czy nie jedyny, bo jedyny chyba otwartym tekstem mówił o tym, że podpisze się pan pod referendum odwołującym Radę Powiatu Mławskiego. No i wiemy już, że do tego referendum prawdopodobnie nie dojdzie, choć jeszcze pewnie inicjatorzy będą się odwoływać. Proszę powiedzieć, co pan sobie pomyślał, kiedy usłyszał pan, no, że komisarz wyborczy odmówił przeprowadzenia referendum, no, z pewnym uzasadnieniem.
3: Trzeba zacząć od początku, gdzie to referendum było wyrazem dużych emocji i niezadowolenie dużej części mieszkańców. Przede wszystkim niezadowolenie wynikało z sytuacji w szpitalu, jak i z decyzjami podejmowanymi przez władze powiatu. Natomiast formalnie wniosek został odrzucony przez komisarza po weryfikacji podpisów. Gdzieś mam jakieś swoje zastrzeżenia, jakieś wątpliwości odnośnie niektórych tam pozycji wyszczególnionych, ale fakt jest taki, że to referendum prawdopodobnie się nie odbędzie. Jest jakiś tam czas na odwołanie i inicjatorzy referendum będą się pewnie odwoływać. Poczekajmy jeszcze chwilę. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy nie zatrzymywali się na samym sporze o referendum. Bo problem szpitala pozostaje. Czy ono by się odbyło, czy by się nie odbyło. I ten problem jest i trzeba się nim zająć, bo mieszkańców nie interesują takie personalne przepychanki, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko interesują ich finansowanie szpitala, jego płynność, jeżeli chodzi o organizację pracy, a przede wszystkim dostęp do leczenia. I tym się trzeba zająć, na tym się trzeba skupić.
1: A przekonuje pana starosta Okumski, który mówi, że szpital nie zostanie zamknięty, czy to panu wystarcza?
3: Szczerze powiem, nie do końca. Nie do końca, bo pan starosta dużo rzeczy mówi, a w rzeczywistości później wychodzi

0: przychodzi coś innego. No mam nadzieję, że tak będzie, bo szpital nie może zostać sprywatyzowany, bo on ma służyć mieszkańcom Mławy i powiatu maskiego.
1: Ale słyszymy głównie o dwóch oddziałach, o hospicjum i o ZOL-u. Niedawno gościliśmy na naszej antenie starostę powiatu Działdowskiego, który mówił, że szpital Działdowski ma na przykład 12 oddziałów. Czy szpital Mławski powinien zadowolić się na przykład tylko dwoma oddziałami, czy tych oddziałów będzie więcej? Czy pan jako radny w ogóle ma jakąś wiedzę na ten temat?
0: Znaczy, do nas jako do radnych różne informacje takie szczegółowe docierają bardzo znikome. Jeżeli my sami o coś nie zapytamy, czegoś nie doczytamy, to tych informacji nie mamy. Korzystamy, tak jak na przykład w moim przypadku, korzystam z sesji Rady Powiatu, gdzie jest pani dyrektor szpitala, zadaje pytania i to się tak odbywa. Czy wystarczy nam dwa oddziały? To zależy od potrzeb. To zależy od potrzeb, ale to już od tego jest nowa pani dyrektor, która mam nadzieję, że po przeprowadzonym audycie, po stworzeniu programu naprawczego wie, co musi zrobić, żeby ten szpital postawić na nogi, bo tego wszyscy oczekujemy.
1: Dla porządku dodam, że to jest pełniąca obowiązki. Dyrektor prawdopodobnie, z tego co mówi starosta, będzie wyłoniony w konkursie i to ma nastąpić w grudniu. Ale wracając jeszcze do całej procedury referendalnej. Pan jako radny, startując do rady, musiał tę drogę w pewnym sensie przejść, czyli zebrać procedurę głosów. I proszę powiedzieć, jak to w praktyce wygląda i czy rzeczywiście te formalności są takie trudne, takie skomplikowane, bo jeśli idzie o właśnie to referendum, to najwięcej głosów to w zasadzie odpadło z takich przyczyn formalnych.
0: W kresie do referendalnej tam było kilka prostych danych do podania. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis. I koniec. Tam nie było nic skomplikowanego. Więc dlatego zastanawiam się, że ponad 2300 podpisów zostało odrzuconych. To jest bardzo duża liczba. Najbardziej zastanawia mnie jedna pozycja. Wielokrotny podpis tego samego mieszkańca. To było chyba, jak dobrze pamiętam, w 673 przypadkach. To się nie zdarza na co dzień. To się nie zdarza i dla mnie to jest jasna informacja, że to jest nic innego jak sfałszowanie dokumentu. Więc mam nadzieję, że komisarz wyborczy zgłosi to do odpowiednich organów i ktoś się tym zajmie, bo to nie jest codzienna sytuacja.
1: A spotyka się pan z mieszkańcami? Jak oni komentują, jak oni diagnozują to wszystko, co się wydarzyło? Co było przyczyną, co pan słyszy?
0: No zdania są podzielone. Zdania są podzielone, tak jak pewnie i we wszystkim. Emocje nadal są duże, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to, że tak jak powiedziałem wcześniej, to, że referendum prawdopodobnie, bo jeszcze zaczekajmy chwilę, nie dojdzie do skutku, to nie znaczy, że sprawa się kończy, bo mieszkańcy są dalej niezadowoleni. Gdzieś tam przejawiają się jakieś głosy i że jakieś to jest drugie dno tego wszystkiego, niedopuszczenia odpowiedniej liczby głosów. Ja jestem daleki od wyciągania takich wniosków, bo trzeba opierać się na faktach i na zaufaniu, bo tak to działa, nie, inaczej nie można. No aczkolwiek no, jakaś tam wątpliwość wśród mieszkańców jest i też nie ma się im co dziwić, bo inicjatywa referendum była oddolna, chcieli doprowadzić do zmian w Radzie Powiatu i to też nie zmian dla siebie, tylko dla mieszkańców, tak, żeby było dobrze i to niezadowolenie jest, bo nie ma się co dziwić.
1: No dobrze, panie radny, bo mam wrażenie, że sprawa właśnie szpitala, sprawa referendum, no mocno przykryła wszystkie inne ważne tematy w powiecie, a powiat to nie tylko szpital. Czym na tę chwilę zarząd powiatu i radni powinni się równie mocno zająć?
0: Dokładnie też mam takie samo wrażenie, że w ostatnich tygodniach, nawet i miesiącach zarząd powiatu skupił się głównie na sobie. Głównie na sobie, zapominając, że na referendum, czy ono by się odbyło, czy nie, świat się nie kończy. Trzeba pracować dla mieszkańców Mławy, dla mieszkańców powiatu mławskiego, a tu, tak jak powiedziałem, odnoszę wrażenie, że tutaj panowie z zarządu skupili się na własnej osobie, na obronie własnej osoby i pokazaniu się w jak najlepszym świetle. Trzeba pracować na co dzień i wtedy nie trzeba będzie się bronić i pokazywać się w jak najlepszym świetle. Zwykłą, codzienną pracą trzeba się obronić i mam nadzieję, że tak będzie.
1: A takie najpilniejsze tematy, którymi powinien zająć się zarząd i powiat i radni, to jakie według pana?
0: No to tu Ameryki nie odkryję i to jest ta sprawa, o której tu rozmawiamy od początku, czyli sprawa szpitala, bo wszyscy, wszystkich to interesuje, wszyscy są zaniepokojeni. Były jakieś tam zamieszania względem zmiany dyrektora, zwolnienia poprzedniego, zatrudnienia teraz pani pełniącej obowiązki. Za chwilę trzeba będzie rozpisać konkurs, bo też w nieskończoność nie może być pełniąca obowiązki, też trzeba tę sytuację w szpitalu unormować, żeby była stabilna. Dlatego dla mnie najgłówniejszą sprawą teraz jest sytuacja szpitala, którą trzeba na tyle wyprostować, że tak powiem kolokwialnie, i wyjaśnić, żeby uspokoić społeczeństwo, ale nie uspokoić tylko mówieniem, bo mówić można wszystko.
1: A nawet mówić nie można, bo w niektórych miejscach, na przykład na profilu facebookowym starostwa powiatowego, nie można się wypowiedzieć, jak pan to skomentuje, że starostwo odcięło się od dialogu z mieszkańcami. Bo to w zasadzie te profile w mediach społecznościowych, no to w pewnym sensie jest komunikacja i też miejsce na to, żeby przedstawić swoją opinię.
0: Szanowna pani, szanowni państwo, nie bójmy się krytyki. Krytyki nie ma się co bać, jeżeli ona jest konstruktywna, tak jak pani mówi, to trzeba ją przyjąć, trzeba wyciągać wnioski i robić wszystko, żeby było lepiej. Sprawa zablokowanych komentarzy na Facebooku, słabo. Ale już wrzucamy jakieś informacje, gdzie chcemy pokazać się w dobrym świetle, nie wiem, zdjęcia łazienek z pierwszego LO, na przykład w ostatnim czasie, i wtedy jest dobrze, ale jak ktoś chce skomentować, to jest źle. Więc nie bójmy się, ja mam nadzieję, że to zostanie odblokowane.
1: A był taki wniosek bodajże na ostatniej sesji,
0: był,
1: prawda?
0: Był, tak. Pani poseł Koźlakiewicz złożyła. No i oczywiście odbiła się od ściany, bo pan starosta ma swoją wizję na ten temat. To się musi zmienić, szanowni państwo, bo powiat jest dla mieszkańców pod każdym względem.
1: Okej, no właśnie, bo to nie jest sztuka rozmawiać z mieszkańcami, kiedy się dzieje dobrze, prawda? Nie jest sztuka przecinać wstęgi. Właściwie siłę i poznajemy po tym, jak władze każdego szczebla zachowują się w kryzysie. Mam nadzieję, że tych kryzysów będzie coraz mniej.
0: Ja nie zamierzam zrobić kroku w tył. Zamierzam pytać na sesjach, zamierzam zadawać niewygodne pytania, które często spotykają się z jakąś tam nieprzychylnością, ale od tego jestem, bo nie zawsze jest dobrze. Nie zawsze jest dobrze i to w każdej dziedzinie i na każdej płaszczyźnie, czy to w naszym życiu prywatnym, czy zawodowym. Dlatego nie ma się co bać, jak coś się dzieje złego, tylko trzeba rozmawiać i szukać rozwiązania.
1: Radny powiatu mławskiego Krzysztof Butryn był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.
3: Radio 7. Jest godzina 6:30.
4: Kalendarium historyczne.
5: Dziś 26 dzień września. W 1858 roku utwór Modlitwa Dziewicy, skomponowany przez urodzoną w Mławie Teklę Bondarzewską-Baranowską, został przedrukowany jako dodatek nutowy do paryskiego czasopisma. Od tego momentu utwór cieszy się ogromną popularnością wśród pianistów na całym świecie. W 1919 roku Juliusz Dzidowski przyjął święcenia kapłańskie w Turynie. Był fundatorem polskiej gałęzi Zgromadzenia Pasjonistów w zrujnowanym klasztorze pobernardyńskim w Przasnyszu. W 1939 roku wszedł w życie dekret Adolfa Hitlera o utworzeniu rejencji ciechanowskiej, obejmującej powiaty ciechanowski, działdowski, makowski, mławski, płocki, pułtuski, płoński, ostrołęcki i sierpecki. W 1948 roku Stefan Bronarski i Jan Przybyłowski wraz z innymi członkami komendy Okręgu 23 Mazowsze Zachodnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zostali aresztowani przez UB i oskarżeni o udział w nielegalnych organizacjach Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, współpracę z Niemcami i walkę z patriotycznie nastawionymi partyzantami Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Po bardzo brutalnym śledztwie skazani na śmierć. Przed aresztowaniem tworzyli tzw. patrole do walki z bezprawiem, które operowały w powiatach lipnowskim, mławskim, płockim, płońskim, rypińskim, sierpeckim i włocławskim. W 2008 roku odbyła się premiera bohatera filmu Krzysztofa Zanussiego Serce na dłoni. Jako piosenkarka wystąpiła w nim urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska.
6: Zapraszam wszystkich serdecznie na cudowny film pod tytułem Serce na dłoni. Będzie mnóstwo niespodzianek, między innymi ja.
5: Urodził się w 1871 roku Stanisław Eulagiusz Sobolewski, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Został zamordowany w Palmirach i pogrzebany na miejscu egzekucji. Zmarli w 1948 roku w Węgrzynowie w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim Franciszek Majewski, żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Uczestniczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku, biorąc udział m.in. w bitwie pod Mławą, gdzie ranny dostał się do niewoli. Uczestnik kilku akcji zbrojnych, m.in. we wsi Łęg w gminie Drobin i dowódca ataku na sztab batalionu SS w okolicach Płońska. Po wkroczeniu wojsk sowieckich w lipcu 1945 roku ujawnił się z niemal całym sztabem obwodu płockiego i inspektoratu płocko-sierpeckiego AK. Zagrożony aresztowaniem od wiosny 1946 roku ponownie w konspiracji jako żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej w obwodzie Mewa, obejmującym terenem działania Sierpc, Płońsk, Płock i Mławę. W październiku 1946 roku awansowany przez komendanta obwodu Józefa Marcinkowskiego Brzezińskiego do stopnia porucznika i mianowany komendantem regionu nr 2, obejmującego powiaty płocki i sierpecki. Podczas amnestii w 1947 roku odmówił wykonania rozkazu i ujawnienia się i z wiernymi sobie żołnierzami kontynuował walkę, dowodząc samodzielnym oddziałem ROAK. Osobiście dowodził walką z grupą operacyjną UB i MO pod Okalewem w gminie Skrwilno w powiecie rypińskim, w czasie której zabito 16 funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, oraz akcją we wsi Chudzynek w gminie Drobin w powiecie płockim, w czasie której zginął Władysław Rypiński-Rypa, dowódca PPR-owskiego szwadronu śmierci, skrytobójczo mordującego byłych żołnierzy AK i członków PSL. W zabudowaniach swojej narzeczonej został otoczony przez grupę operacyjną UB, MO i Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i po 6 godzinach samotnej walki, nie chcąc się poddać, popełnił samobójstwo. W 2009 roku Antoni Piwowarczyk, żołnierz batalionów chłopskich, generał Brygady Wojska Polskiego, walczył w obronie twierdzy Modlin.
2: Tego się słucha, Radio 7. Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
7: Jarosław Wydra, zapraszam. Kolejne prace archeologiczne i badawcze przeprowadzono w Lesie Białuckim. Naukowcy poszukują tam szczątków ofiar niemieckiego obozu KL Soldau oraz dowodów zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej. Badania prowadzi zespół Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Niemieccy okupanci zamordowali w tym miejscu tysiące ludzi, a następnie próbowali zatrzeć ślady zbrodni, mówi kierownik Katedry Medycyny Sądowej profesor Andrzej Ossowski.
8: Kolejne badania rzucają nowe światło. Dzięki tym badaniom wiemy coraz więcej na temat tej zbrodni, na temat zbrodni popełnionej przez Niemców, ale też nie tylko na temat samej zbrodni, bo też wiemy coraz więcej, w jaki sposób próbowano zatrzeć ślady tej zbrodni, jak było to świetnie zorganizowane i wręcz w taki przemysłowy sposób. Ekshumowano ciała ofiar, a następnie je spalono i zmielono, aby zatrzeć wszelkie ślady tego, co się stało parę lat wcześniej.
7: Prace w Lesie Białuckim prowadzone są od 2019 roku. 3 lata później odkryto 2 masowe groby, w których znajdowało się blisko 17 ton ludzkich prochów i szczątków. Według ustaleń należały one do co najmniej 8 tysięcy osób. Odnajdywane szczątki i przedmioty są dokumentowane i zabezpieczane. Materiał kostny trafia do badań antropologicznych i genetycznych. Współczesne metody badawcze pozwalają dziś ujawniać skalę zbrodni i podejmować próby identyfikacji ofiar, mówi profesor Andrzej Ossowski.
8: W tych miejscach, w których pracowaliśmy w Lesie Białuty, to mówimy o kilku tysiącach osób. To są oczywiście dane szacunkowe, ponieważ podczas akcji 1005 próbowano zatrzeć ślady tych zbrodni, usunąć wszelkie pozostałości i zrobiono to bardzo dokładnie. Natomiast dzisiaj, dysponując współczesną technologią, analizując wielkość grobów, jesteśmy w stanie oczywiście w jakiś sposób szacować.
7: Wyniki prac mają również pomóc w przygotowaniu powstającego cmentarza wojennego w Lesie Białuckim. Mława otrzymała 5 milionów złotych na inwestycje w centrum miasta. Pieniądze zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku przy ulicy Narutowicza oraz prace w Parku Miejskim i na ulicy 1 Maja. W parku odnowione zostaną alejki, pojawi się nowe oświetlenie, odnowione będą również ogrodzenia i fontanny. Po zakończeniu prac park ma przede wszystkim wyglądać estetycznie, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
9: na pewno będzie ładny, na pewno będzie nam się podobał, będzie ładnie, będzie widno, a będzie przede wszystkim bezpiecznie, tak? No bo będą lampy, będą kamery, także mam nadzieję, że tą część miasta troszeczkę odnowimy.
7: Zmiany obejmą również ulice w sąsiedztwie parku. Na ulicy 1 Maja wymienione zostaną chodniki i nawierzchnia asfaltowa. Prace obejmą też budynek przy ulicy Narutowicza. Na realizację całego projektu miasto ma sporo czasu, dlatego prace nie będą prowadzone w pośpiechu, zapowiada burmistrz.
9: Fajnie, tu mamy dużo czasu. Mamy czas na rozliczenie tego dofinansowania aż do połowy 2028 roku. Także na spokojnie zrobimy sobie dokumentację i zaczniemy remont placu 1 Maja.
7: Wszystkie inwestycje objęte projektem mają zakończyć się w 2028 roku. Pozostajemy w Mławie, gdzie powstanie nowy magazyn na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Miasto podpisało umowę z wojewodą mazowieckim na dofinansowanie inwestycji. Budynek będzie służył m.in. podczas sytuacji kryzysowych, katastrof, gwałtownych zjawisk pogodowych, a także w czasie wojny. Magazyn powstanie przy ulicy Płockiej, wskazuje burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
9: To jest taka działka za oczyszczalnią ścieków. Tam będzie magazyn, który będzie służył właśnie do tych celów związanych z obronnością cywilną. Magazyn, który będzie służył do przechowywania wszystkich rzeczy, materiałów, które będą związane z zarządzaniem kryzysowym.
7: W magazynie znajdzie się sprzęt i wyposażenie potrzebne do realizacji zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.
9: Agregaty, choćby łóżka, choćby magazyn, gdzie może w razie jakiegoś zagrożenia, czy w razie potrzeby zarządzania kryzysowego będziemy mieli miejsce, gdzie zgromadzić zapasy wody, gdzie zgromadzić żywność. Do różnych celów ten magazyn będzie nam służył, a tak naprawdę miasto Mława nie posiada takiego magazynu, gdzie na co dzień możemy składać rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne naszym mieszkańcom.
7: Budowa będzie kosztowała prawie 4 miliony złotych. Ponad 3 miliony złotych Mława otrzyma z budżetu państwa. Pieniądze pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Hala sportowa przy szkole podstawowej w Szczutowie zostanie zmodernizowana. Gmina podpisała już umowę na realizację inwestycji. Prace mają poprawić warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Obiekt służy również lokalnej społeczności. Na modernizację hali gmina Szczutowo pozyskała 400 tysięcy złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Pieniądze przyznano w ramach mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej. W Lutocinie powstanie nowe boisko do piłki nożnej. Gmina podpisała umowę z wykonawcą inwestycji. Boisko będzie miało nawierzchnię z naturalnej trawy oraz system nawadniania. Zamontowane zostaną bramki, piłkochwyty oraz ławki lub wiaty dla zawodników rezerwowych. Wykonane będą również przyłącza wodociągowe i energetyczne. Inwestycja będzie kosztowała prawie 700 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych gmina otrzymała z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Boisko ma być gotowe do końca listopada. Ulica Bony na Ciechanowskim Podzamczu zostanie wyremontowana jeszcze w tym roku. Miasto wykorzysta na ten cel oszczędności, które zostały po przetargach na modernizację dwóch innych ulic. Remont obejmie całą ulicę Bony od skrzyżowania z Parkową do ronda Medon. Stary asfalt zostanie zastąpiony nową nawierzchnią. Powstaną również nowe chodniki i zjazdy do Posesji. Inwestycja będzie częścią większego zadania obejmującego także ulicę Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Na modernizację wszystkich trzech dróg Ciechanów pozyskał 1,5 miliona złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Przetarg dotyczący ulicy Bony jest na końcowym etapie. Prace mają rozpocząć się jesienią i zakończyć jeszcze w tym roku. Modernizacje dwóch pozostałych ulic potrwają dłużej. Księcia Janusza Mazowieckiego ma być gotowa do końca maja, a Wołodyjowskiego do sierpnia przyszłego roku. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Tuczki-Koszelewy. Odbiory zostały już przeprowadzone, a w środę odbyło się oficjalne otwarcie trasy. To ważna droga dla mieszkańców tej części powiatu, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
10: Bardzo ruchliwa droga, bo jest to droga z Płośnicy w kierunku do Rybna, miejscowości Szczupliny Dąbrówno, czyli taka, można powiedzieć, przelotowa, więc bardzo ruchliwa, ale również i poprawa bezpieczeństwa chodników w miejscowości Koszelewy, odwodnienia i wszystkie związane elementy całej tej infrastruktury.
7: W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię oraz chodnik z kostki brukowej. Przebudowa ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych, zaznacza Paweł Cieśliński.
10: Myślę, że poprawią bardzo bezpieczeństwo i oczywiście jakość poruszania się, podróżowania tą drogą. Naprawdę udało nam się to zrealizować bez większych problemów. Firma wykonawcza jest firma znana na naszym rynku, od wielu lat współpracujemy. Naprawdę bardzo dobrze wykonane zadanie.
7: Wartość pracy wyniosła ponad 3 600 000 złotych, ponad 2,5 miliona złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kolejny fragment zabytkowego kościoła w Jerzewie zostanie odrestaurowany. Parafia pod wezwaniem świętego Bartłomieja otrzymała 50 tysięcy złotych dofinansowania na konserwację jednej ze ścian świątyni. Prace przy kościele prowadzone są etapami. W poprzednich latach odnowiono już ścianę frontową od strony głównego wejścia. Parafia ma też przygotowaną dokumentację konserwatorską dotyczącą pozostałych ścian. Wójt gminy Zawidz, Kamil Różański, liczy, że w najbliższych latach uda się odnowić całą świątynię i deklaruje dalszą pomoc samorządu.
11: Mamy nadzieję, że w kolejne ściany również uda się w jak najszybszym czasie wykonać. Mam taki pomysł, żeby z Państwem radnych też jako gmina udzielić dotacji, aby ten kościół już w całości mógł być wykonany i cieszyć oko, bo naprawdę jest to piękny zabytek, jeśli chodzi o naszą tutaj gminę i parafię w Jerzewie.
7: Kościół jest jednym z najważniejszych zabytków Jerzewa. Sama miejscowość i parafia ma długą historię, podkreśla wójt.
11: Historycznie też warto zauważyć, że w parafii w Jerzewie zatrzymał się Władysław Jagiełło, podążając na Grunwald, także też tutaj historycznie ta miejscowość jest tak gdzieś zapisana. No a sam kościół potrzebuje dużych prac, jeśli chodzi o odnowienie właśnie tych ścian zewnętrznych, ale także no, tutaj i mnie trochę martwi pewnie księdza proboszcza i parafian też stan dachu tego kościoła.
7: Na renowacji elewacji potrzeby się jednak nie kończą. W złym stanie jest również dach kościoła. Parafia i samorząd będą musiały szukać kolejnych środków, tym razem na jego remont. A jeżeli jesteśmy przy remoncie, to kończy się ten w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Tam prace były prowadzone w łazienkach. Dziewcząt i chłopców na pierwszym piętrze oraz chłopców na parterze w nowej części szkoły. Wymieniono płytki, sanitariaty, umywalki, drzwi, grzejniki i oświetlenie. Przebudowana została również instalacja wodno-kanalizacyjna, zamontowano nowe kabiny i lustra. Remont kosztował ponad 300 tysięcy złotych. Powiat mławski otrzymał na ten cel 160 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pozostałą część pokrył z własnych środków. Działdowo kupiło nową koparko-ładowarkę. Maszyna będzie wykorzystywana przez Miejską Służbę Drogową. Sprzęt będzie służył do bieżącego utrzymania miasta. Szczególnie przydatny ma być zimą podczas odśnieżania i udrażnienia dróg. Maszyna ma być wykorzystywana również podczas sytuacji kryzysowych. Zakup kosztował prawie 500 000 zł. Połowę tej kwoty miasto otrzymało z budżetu państwa. Koparko-ładowarkę kupiono w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mieszkańcy osiedla Bloki w Ciechanowie będą mogli sami wskazać miejsca, które wymagają zmian. Ratusz organizuje dwa spacery badawcze po tej części miasta. Uczestnicy przejdą wyznaczoną trasą i wspólnie ocenią przestrzeń osiedla. Będzie można zgłosić problemy, potrzeby oraz pomysły, które mogą zostać wykorzystane przy planowaniu kolejnych inwestycji. Spacery odbędą się 1 października o godzinie 14 i 17. Każdy potrwa od 1,5 do 2 godzin. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wcześniej trzeba się zapisać w Centrum Wsparcia Mieszkańca przy ulicy Wodnej lub telefonicznie. Na osiedlu Bloki trwa już termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych. Miasto pozyskało ponad 50 milionów złotych z funduszy szwajcarskich nie tylko na remonty, ale też działania społeczne dla mieszkańców. Spacery są częścią polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast i mają pomóc w przygotowaniu kolejnych zmian na zabytkowym osiedlu Bloki. Mława przygotowuje się do aktualizacji gminnego programu rewitalizacji. Miasto chce poznać opinie mieszkańców i zaprasza ich na warsztaty oraz także na dwa spacery badawcze. Spotkania odbędą się w czwartek, 8 października o godzinie 11 w Miejskim Domu Kultury rozpocznie się otwarty warsztat. Przedstawione zostaną dotychczasowe efekty programu rewitalizacji, ale będzie można też wskazać miejsca wymagające zmian i zaproponować nowe działania. O godzinie 13 rozpocznie się pierwszy spacer badawczy. Zbiórkę zaplanowano przed Urzędem Miasta. Drugi spacer rozpocznie się o godzinie 15 na osiedlu Krajewo. Uczestnicy spotkają się przy leśnej strefie relaksu. Podczas spacerów mieszkańcy będą mogli pokazać konkretne miejsca, które ich zdaniem wymagają zmian i przedstawić swoje pomysły na ich przyszłe zagospodarowanie. Zebrane opinie mają zostać wykorzystane podczas aktualizacji gminnego programu rewitalizacji Mławy. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Mławie własnoręcznie zbudowały ogród deszczowy. Wcześniej dowiedziały się, czym jest retencja i dlaczego warto zatrzymywać wodę opadową. W zajęciach uczestniczyły dwie grupy przedszkolne, księżyce i motylki oraz uczniowie klasy 7. Był wykład, doświadczenie pokazujące, jak powstaje deszcz, a później część praktyczna. Uczestnicy przygotowali podłoże, kolejne warstwy ziemi i posadzili rośliny. powstała specjalna donica, która będzie zbierała wodę opadową. Na pełny efekt trzeba poczekać do wiosny, kiedy rośliny się ukorzenią i zaczną rosnąć. To kolejny taki ogród przy mławskich placówkach oświatowych. Trzy wcześniej wykonane donice już zagospodarowują deszczówkę spływającą z dachów. Warsztaty są częścią większego projektu retencyjnego realizowanego przez Mławę. Obejmuje on inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury oraz edukację mieszkańców. Cały projekt jest wart prawie 30 milionów złotych. Ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Seniorzy, rodziny oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym skorzystają z nowych zajęć i warsztatów w Działdowie. Miasto pozyskało ponad 184 tysiące złotych na trzy projekty w ramach regionalnych grantów na rewitalizację. Starszy, ale aktywny, skierowany jest do seniorów. Zaplanowano m.in. warsztaty tkackie, stolarskie i pszczelarskie, zajęcia cyfrowe, motywacyjne oraz związane z ekologią i upcyklingiem. Projekt Nowy Start w Zdrową Przyszłość ma wspierać osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. W programie znajdą się zajęcia kulinarne, fotograficzne, przyrodnicze i ekologiczne. Zaplanowano również festiwal Mazurskie Specjały. Trzeci projekt, Włączeni w Społeczność, ma łączyć różne pokolenia. Będą warsztaty teatralne i garncarskie, zajęcia sportowe i motywacyjne, a także spotkanie poświęcone lokalnej gwarze mazurskiej okolic Działdowa. Za realizację projektów odpowiadać będą Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Wszystkie działania mają zakończyć się jesienią. 7 wydarzeń dla mieszkańców i 222 nowe drzewa. To główne założenia projektu Korzenie Wspólnoty Żuromińska Sieć Wsparcia. Gmina i miasto Żuromin podpisała umowę na jego realizację. Zaplanowano wydarzenia integracyjne i międzypokoleniowe. Mają w nich uczestniczyć mieszkańcy w różnym wieku, w tym seniorzy i osoby ze szczególnymi potrzebami. Jednym z najbardziej widocznych efektów będzie posadzenie 222 drzew. Mają one stworzyć żywy pomnik i jednocześnie nową wspólną przestrzeń dla mieszkańców. Cały projekt kosztuje 150 tysięcy złotych, 135 tysięcy pochodzi z funduszy europejskich, a wkład własny wynosi 15 tysięcy złotych. Korzenie wspólnoty będą realizowane do 6 listopada. Projekt otrzymał wsparcie w ramach regionalnych grantów na rewitalizację na Mazowszu. Malarstwo, fotografia, taniec, gotowanie, szachy, łucznictwo czy nauka gry na instrumentach. Od 1 października w gminie Rybno ponownie ruszają popołudnia z pasją. Zajęcia przygotowano dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą odbywały się od poniedziałku do soboty w kilku miejscowościach na terenie gminy. W programie znalazły się warsztaty szydełkowania, kulinarne, taneczne, fotograficzne, ceramiczne i malarskie. Będzie można również zagrać w gry planszowe i szachy, skorzystać z wirtualnej strzelnicy czy spróbować swoich sił w łucznictwie. Prowadzone będą też zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Warsztaty zaplanowano m.in. w Rybnie, Rumianie, Dębieniu i Hartowcu. Poszczególne zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Popołudnia z pasją rozpoczną się 1 października. Szczegółowy harmonogram zajęć wraz z godzinami i miejscami można znaleźć na stronie internetowej Radia 7. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać zadania, które ich zdaniem powinny znaleźć się w przyszłorocznym budżecie powiatu działdowskiego. Wnioski można składać do końca września. Propozycje mogą dotyczyć m.in. kultury, kultury fizycznej i sportu, promocji, ochrony zdrowia oraz innych zadań publicznych. Nabór związany jest z rozpoczęciem prac nad budżetem powiatu na 2027 rok oraz wieloletnią prognozą finansową. Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Działdowie przy ulicy Kościuszki 3. Można je również przekazać elektronicznie przez e-doręczenia. Termin mija 30 września. O jego zachowaniu decyduje data wpływu wniosku do starostwa. Samo złożenie propozycji nie oznacza jeszcze przyznania pieniędzy. Zadania wybrane do realizacji zostaną określone w uchwale budżetowej, a ich zlecanie organizacjom pozarządowym będzie odbywało się później w otwartych konkursach ofert. Mieszkańcy Zielunia chcą czystej i dostępnej Wkry. Swoje pomysły i marzenia zapisali na 100 specjalnych pocztówkach, które trafiły do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Akcja była finałem rezydencji animacyjnej realizowanej w Zieluniu. Jej uczestnicy zbierali lokalne historie, rozmawiali z mieszkańcami i tworzyli mapę ważnych dla nich miejsc. Szybko okazało się, że wspólnym elementem wielu opowieści jest rzeka, mówi animator i koordynator projektu Marcin Zalewski.
12: To rzeka Wkra i marzenia, emocje, miłość do rzeki stały się tematami przewodnimi naszych działań. Byliśmy również nad wspaniałą Sosną bezgranicznej miłości nad tą rzeką. Popłynęliśmy kajakiem i na podsumowanie powstała wyjątkowa ławka, którą można spotkać w Zieluniu.
7: W działania włączyli się m.in. członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, strażacy i miejscowa orkiestra. Wspominano dawne kąpieliska nad Wkrą, ale rozmawiano też o jej obecnym stanie i problemach z dostępem do rzeki. Na podstawie zebranych historii i archiwalnych materiałów powstały pierwsze pocztówki z Zielunia. Podczas dożynek mieszkańcy wpisywali na nich swoje marzenia dotyczące Wkry, mówi Marcin Zalewski.
12: Mamy taką nadzieję i takie marzenie, żeby melioranci, hydrolodzy, instytucja zajmująca się tą rzeką, która też miewa problemy ze swoją ekologią, z czystością, by instytucja nią zarządzająca wzięła pod uwagę potrzeby, marzenia i związki zieluniaków z Wkrą i zadbała o tą rzekę, być może postarała się poprawić jej jakość, a być może utworzyła jakieś miejsce, czy zwiększyła dostępność tej rzeki.
7: Łącznie powstało 100 pocztówek. Wszystkie wysłano do zarządcy rzeki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pamiątką po projekcie jest również błękitna ławka ustawiona nad Wkrą. Rezydencję zrealizowano w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Trwa 16. edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Samorząd Województwa Mazowieckiego chce nagrodzić osoby i grupy, które bezinteresownie działają na rzecz innych. Kandydatów można zgłaszać do 30 września. Samorząd Województwa dostrzega bezinteresowne poświęcenie, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
13: Wspieramy wolontariat, uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży i zresztą oni bardzo angażują się w te różne działania wolontariackie. No oczywiście to też jest pole do działania dla dorosłych.
7: Dzięki konkursowi można nagrodzić wrażliwych ludzi, dodaje marszałek.
13: Jest sześć środowisk, w którym się trudno żyje i wtedy obecność tych wolontariuszy, czy to wobec starszych, czy osób wykluczonych, jest po prostu niezbędna. Ten konkurs to jest tylko takim sposobem na promocję i podziękowanie tym ludziom za ich poświęcenie, ale tak naprawdę największym podziękowaniem jest wdzięczność tych, którym oni pomagają.
7: Nagrody zostaną przyznane m.in. w kategoriach wolontariatu młodzieży, dorosłych i seniorów oraz szkolnych i studenckich kół wolontariatu. Swojego laureata w internetowym głosowaniu wybiorą również mieszkańcy Mazowsza. Jest też kategoria specjalna dla organizacji pozarządowych. Do zgłaszania osób, które angażują się w pomoc innym, zachęca członkini zarządu województwa Anna Brzezińska.
14: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców.
7: Na laureatów czekają nagrody finansowe. Indywidualni wolontariusze mogą otrzymać 3000 zł, grupy oraz koła wolontariatu 4000 zł, a zwycięzca kategorii specjalnej 5000 zł. Do 30 września kandydata mogą zgłosić organizacje, instytucje, wolontariusze oraz osoby korzystające z ich pomocy. Nie można natomiast zgłosić samego siebie. 6 kilometrów, przeszkody i pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. W tę niedzielę nad Zalewem Ruda odbędzie się druga edycja Extreme Survival Race. Trasa poprowadzi wokół zalewu. Na uczestników czekają przeszkody i zadania przygotowane w terenie, mówi koordynatorka wydarzenia Julia Szostek.
15: Jest na niej ustawione 17 przeszkód. Może uda nam się trochę więcej. Zobaczymy, jak tam nam pogoda i cały tutaj teren pozwoli. Jakieś czołganie, bieganie, przeskakiwanie, różne naprawdę rzeczy, więc jeżeli teraz słuchają nas osoby, które są zapisane, proszę zabrać wygodne buty, które mogą się zniszczyć i takie ubrania, które również mogą się zniszczyć.
7: Organizatorzy podkreślają, że nie jest to propozycja wyłącznie dla doświadczonych biegaczy. Trasę przygotowano tak, aby swoich sił mogły spróbować również osoby, które na co dzień nie startują w podobnych zawodach, mówi Julia Szostek.
15: Mogą brać udział w tym biegu wszyscy. Jest bardzo dużo dzieci zapisanych również na ten bieg. To jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest jakaś aktywność fizyczna, fajne spędzenie czasu dla nawet całych rodzin z dziećmi, więc nawet jeżeli ktoś danej przeszkody nie zrobi, nic się nie dzieje. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby, nawet takie, które ze sportem nie mają wcale do czynienia, a może chciałyby się na tej trasie sprawdzić.
7: Uczestnicy i kibice będą zbierać pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Zaplanowano również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i oprawę muzyczną. Extreme Survival Race odbędzie się w tę niedzielę nad Zalewem Ruda. Początek o godzinie 12:00. zapisy prowadzone są pod numerem telefonu, który można sprawdzić na stronie internetowej Radia 7. Nowa pracownia edukacyjna rozpocznie działalność w Ciechanowie. Od października w kamienicy W18 rusza Media Lab. Będzie można tam uczyć się m.in. programowania, grafiki komputerowej i korzystania ze sztucznej inteligencji. Pracownia została wyposażona w komputery, sprzęt do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, drukarki 3D, plotery oraz narzędzia do zajęć artystycznych. Na jej utworzenie pozyskano 140 tysięcy złotych z programu Świetlik 2026. Przed południem z Media Labu bezpłatnie będą korzystały zorganizowane grupy z ciechanowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich. Zajęcia będą poświęcone m.in. grafice, programowaniu, tworzeniu gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwu i projektowaniu 3D. Bezpłatną ofertę przygotowano również dla seniorów. W piątki będą mogli nauczyć się korzystania z AI, e-usług i dokumentów w chmurze oraz rozpoznawania internetowych oszustw. Po południu i w soboty odbywać się będą płatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zapisy już ruszyły. Welski Park Krajobrazowy ma już 30 lat. Jubileuszowa konferencja odbyła się w Muzeum Pogranicza w Działdowie. Była okazją nie tylko do podsumowania 3 dekad działalności, ale przede wszystkim do rozmowy o przyszłości parku. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, przyrodnicy, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z parkiem. Ważnym tematem był przygotowywany plan ochrony. Dokument ma wyznaczyć kierunki działań na kolejne lata i dać parkowi większe możliwości ochrony przyrody, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
16: Będzie miało narzędzie i ramy do działania wyznaczone przez naukowców, czyli fachowców w danych dziedzinach, bo też musimy powiedzieć sobie otwarcie, że park nie ma tyle kadry, żeby posiadać fachowców w każdej dziedzinie, więc dlatego podpieramy się takimi opiniami i operatami fachowców, które dają nam możliwość racjonalnego działania.
7: Podczas konferencji naukowcy przedstawili wyniki swoich badań. Mówili o ptakach, roślinności, bezkręgowcach oraz ochronie krajobrazu Doliny Welu. Oprócz profesorów z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wykład na temat ptaków żyjących na terenie parku wygłosił ornitolog i radny z Rybna Łukasz Głowacki. Jubileusz był również okazją do postawienia pytania o kolejne 30 lat Welskiego Parku Krajobrazowego, mówi profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Mirosław Grzybowski.
17: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przyszłość Welskiego Parku Krajobrazowego, nie powinniśmy się niepokoić. Jeżeli uchwalimy plan ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego, zapisy tego planu ochrony dla Welskiego Parku Krajobrazowego pozwalają zarządzać, gospodarować przestrzenią, ale również chronić walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe.
7: Welski Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku. Jego działalność koncentruje się na ochronie przyrody i krajobrazu Doliny Welu, ale również na edukacji ekologicznej i współpracy z mieszkańcami oraz samorządami. Kowal, szewc, stolarz, tkacze i plecionkarze wrócili do pracy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Skansen włączył się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Zwiedzający mogli zobaczyć, jak dawniej powstawały przedmioty potrzebne w wiejskich gospodarstwach. W zabytkowych zagrodach prezentowano m.in. tkactwo, przędzenie na kołowrotku, gręplowanie wełny, rzeźbiarstwo, stolarstwo i plecionkarstwo. Pracowała również kuźnia z Żuromina. Były pokazy tradycyjnego szewstwa, wykonywania powrozów oraz szycia ze słomy. Można było też spróbować swoich sił podczas warsztatów tkackich. Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywały się pod hasłem Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. W sierpcu wydarzenie było okazją do pokazania umiejętności i zawodów, które przez pokolenia były częścią codziennego życia mazowieckiej wsi. Kolejna duża impreza w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się 4 października. Będzie to jesień w Skansenie. Uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatu żuromińskiego sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności podczas akcji Bezpieczna droga do szkoły. W hali przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie odbyła się 22. edycja wydarzenia. Uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielali pierwszej pomocy oraz pokonywali rowerowy tor przeszkód. Wśród uczniów klas 1-3 najlepsza była Maja Czarnecka z zespołu szkół w Syberii. W kategorii klas 4-6 zwyciężył Antoni Radwański ze szkoły podstawowej w Gościszce, a wśród najstarszych uczniów z klas 7 i 8 najlepszy okazał się Kamil Jechalik ze szkoły podstawowej w Łaszewie. Akcję zorganizowało Starostwo Powiatowe w Żurominie wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, życzę miłego dnia, do usłyszenia.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Minęła godzina siódma.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama.
5: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: W Płocku obradowali marszałkowie województw z całej Polski. Ponad 1 000 000 zł na sport. Wsparcie z budżetu Mazowsza trafi do Warszawy i okolicznych gmin. Zajrzymy też do młodzieżowego sejmiku województwa mazowieckiego, który kończy swoją 2-letnią kadencję. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Za nami posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. To jedno z najważniejszych wydarzeń samorządowych w naszym kraju. W tym półroczu prezydencję w konwencie pełni województwo mazowieckie. Z okazji rocznicy włączenia Mazowsza do korony na miejsce obrad wybrano Płock. Mówi marszałek Adam Struzik.
3: Cieszę się, bardzo liczne grono. Większość województw jest reprezentowanych przez marszałków, wicemarszałków, członków zarządu. Bardzo się cieszę, że to właśnie w Płocku, 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony. Dobra okoliczność, żeby też pokazać naszą wystawę Mazowsze w koronie.
2: Zebrani dyskutowali nad głównymi problemami dla regionów, a najważniejsze postulaty zostały przekazane władzom państwowym, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzołowska.
4: Bardzo ważne tematy, bo sprawy dotyczące odzyskiwania środków w ramach gospodarki odpadami, ale też przede wszystkim całej procedury, jak to powinno się odbywać. Również rozmawialiśmy o finansowaniu parków krajobrazowych. Przyjęliśmy 6 stanowisk, które zostały uzgodnione ze wszystkimi województwami.
2: Konwent apeluje o wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących programów ochrony powietrza. Dodaje Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
5: Prezydent zawetował ustawę Prawo Ochrony Środowiska, która dawała możliwość samorządom uchwalenia w taki uproszczony sposób programów ochrony powietrza, po to, żeby nie ponosić dużych kosztów, zanim zaimplementujemy dyrektywę unijną właśnie odnoszącą się do jakości powietrza. Tej ustawy nie ma, w związku z tym istnieje bardzo realne ryzyko, że województwa będą musiały wyłożyć bardzo duże pieniądze, nawet do kilku milionów złotych na uchwalenie programów ochrony powietrza, które będą obowiązywały tylko kilka miesięcy.
2: Przedstawiciele województw zajęli się również tematem środków unijnych. Zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
6: Polskie regiony wciąż potrzebują tego bodźca do tego, żeby dogonić Europę, dogonić wszystkie regiony unijne. Krok po kroku nam się to udaje. Coraz to nowe regiony wchodzą do tej fazy regionów tak zwanych przejściowych, żeby dojść do tej fazy regionów rozwiniętych.
2: Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada.
1: Inwestycje w przyszłość.
2: Kolejne ważne wsparcie dla stolicy i okolicznych samorządów. Warszawa oraz powiaty Pruszkowski, Nowodworski i Wołomiński otrzymały w sumie ponad 1 000 000 zł na realizację 5 inwestycji. Nowoczesna infrastruktura sportowa to szansa na rozwój młodych talentów i budowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat. Mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
7: Sport na Mazowszu się rozwija dzięki dofinansowaniu sejmiku województwa mazowieckiego. To ważne jest, żebyśmy wspierali infrastrukturę sportową, żebyśmy zachęcali dzieci i młodzież do uprawiania sportu, a to na pewno przyczyni się do tego celu.
2: Ze wsparcia skorzysta m.in. dzielnica Rembertów. Wyjaśnia burmistrz Maciej Iwanicki.
8: Tym razem pozyskaliśmy na modernizację budynku szatniowo-sanitarnego przy naszej szkole podstawowej 217. Tam głównie chcielibyśmy w ramach tego dofinansowania i projektu naprawić dach i zmodernizować elewację zewnętrzną, obróbki blacharskie.
2: Ze zmodernizowanych boisk skorzystają też mieszkańcy Pruszkowa, mówi zastępca prezydenta Pruszkowa Michał Landowski.
9: Wymiana nawierzchni na boiskach do gry w koszykówkę, wymiana całej infrastruktury sportowej w Parku Anielin w mieście Pruszków. Całość inwestycji to blisko 500 000 zł i ogromne dofinansowanie ze strony samorządu województwa mazowieckiego.
2: Łącznie dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla sportu wyniosło 1 200 000 zł.
1: Warto wiedzieć.
2: Hejt może ranić równie mocno jak przemoc fizyczna, a jego skutki często pozostają niewidoczne przez długi czas. Samorząd województwa mazowieckiego mówi stanowcze nie i sprzeciwia się temu zjawisku. Kwestie związane z hejtem to jedna z kluczowych debat publicznych. mówi Ewa Albert, lektorka, producentka akcji Hejt nie jest okej. Okay.
10: Mam nieodparte wrażenie, że hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, darmowy i anonimowy, a skala jego rażenia jest trudna do wyobrażenia. Dlatego walka z hejtem to jest walka każdego dnia, na każdym poziomie.
2: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało konferencję pod tytułem Nie hejtuje, reaguje. Więcej o działaniach można przeczytać na mcps.com.pl.
1: Czy wiesz, że...
2: Dobiega końca dwuletnia kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W tym czasie młodzi radni przedstawiali swoje pomysły i opinie dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców. Doradzali także władzom Mazowsza i zgłaszali propozycje nowych działań. Mówi przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kamila Wnuk.
11: To były 2 lata intensywnej pracy 51 młodych radnych z całego Mazowsza, którzy wypracowali różne projekty, od raportów, ustaw, statystyk, po projekty namacalne w szkołach, na przykład wyjazdy do szkół, czy nawet założenie młodzieżowych rad gmin małych miejscowości.
2: Niebawem poznamy nowych młodzieżowych radnych. Obecnie trwa głosowanie. W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego działa 51 radnych wybranych w 7 okręgach. To uczniowie szkół z całego regionu, którzy reprezentują swoich rówieśników i ich sprawy.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
12: Reklama.
13: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
14: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
15: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
16: Uwaga!

0: Lubinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika Marszem Ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
3: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
2: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
4: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
2: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku danych. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków. Mecz o 21. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama. Tu

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
3: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
2: Mężczyźnie grozi dożywocie. Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska, Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
4: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
5: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
4: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
6: My mieliśmy, wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
4: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
2: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 26 dzień września. W 1858 roku utwór Modlitwa Dziewicy, skomponowany przez urodzoną w Mławie Teklę Bondarzewską-Baranowską, został przedrukowany jako dodatek nutowy do paryskiego czasopisma. Od tego momentu utwór cieszy się ogromną popularnością wśród pianistów na całym świecie. W 1919 roku Juliusz Dzidowski przyjął święcenia kapłańskie w Turynie. Był fundatorem polskiej gałęzi Zgromadzenia Pasjonistów w zrujnowanym klasztorze pobernardyńskim w Przasnyszu. W 1939 roku wszedł w życie dekret Adolfa Hitlera o utworzeniu rejencji ciechanowskiej, obejmującej powiaty ciechanowski, działdowski, makowski, mławski, płocki, pułtuski, płoński, ostrołęcki i sierpecki. W 1948 roku Stefan Bronarski i Jan Przybyłowski wraz z innymi członkami komendy Okręgu 23 Mazowsze Zachodnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zostali aresztowani przez UB i oskarżeni o udział w nielegalnych organizacjach Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, współpracę z Niemcami i walkę z patriotycznie nastawionymi partyzantami Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Po bardzo brutalnym śledztwie skazani na śmierć. Przed aresztowaniem tworzyli tzw. patrole do walki z bezprawiem, które operowały w powiatach lipnowskim, mławskim, płockim, płońskim, rypińskim, sierpeckim i włocławskim. W 2008 roku odbyła się premiera filmu Krzysztofa Zanussiego Serce na dłoni. Jako piosenkarka wystąpiła w nim urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska.
3: Zapraszam wszystkich serdecznie na cudowny film pod tytułem Serce na dłoni. Będzie mnóstwo niespodzianek, między innymi ja.
2: Urodził się w 1871 roku Stanisław Eulagiusz Sobolewski, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Został zamordowany w Palmirach i pogrzebany na miejscu egzekucji. Zmarli w 1948 roku w Węgrzynowie w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim Franciszek Majewski, żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Uczestniczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku, biorąc udział m.in. w bitwie pod Mławą, gdzie ranny dostał się do niewoli. Uczestnik kilku akcji zbrojnych, m.in. we wsi Łęg w gminie Drobin i dowódca ataku na sztab batalionu SS w okolicach Płońska. Po wkroczeniu wojsk sowieckich w lipcu 1945 roku ujawnił się z niemal całym sztabem obwodu płockiego i inspektoratu płocko-sierpeckiego AK. Zagrożony aresztowaniem od wiosny 1946 roku ponownie w konspiracji jako żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej w obwodzie Mewa, obejmującym terenem działania Sierpc, Płońsk, Płock i Mławę. W październiku 1946 roku awansowany przez komendanta obwodu Józefa Marcinkowskiego-Brzezińskiego do stopnia porucznika i mianowany komendantem regionu nr 2, obejmującego powiaty płocki i sierpecki. Podczas amnestii w 1947 roku odmówił wykonania rozkazu i ujawnienia się i z wiernymi sobie żołnierzami kontynuował walkę, dowodząc samodzielnym oddziałem ROAK. Osobiście dowodził walką z grupą operacyjną UB i MO pod Okalewem w gminie Skrwilno w powiecie rypińskim, w czasie której zabito 16 funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, oraz akcją we wsi Chudzynek w gminie Drobin w powiecie płockim, w czasie której zginął Władysław Rypiński-Rypa, dowódca PPR-owskiego szwadronu śmierci, skrytobójczo mordującego byłych żołnierzy AK i członków PSL. W zabudowaniach swojej narzeczonej został otoczony przez grupę operacyjną UB, MO i Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i po 6 godzinach samotnej walki, nie chcąc się poddać, popełnił samobójstwo. W 2009 roku Antoni Piwowarczyk, żołnierz batalionów chłopskich, generał Brygady Wojska Polskiego, walczył w obronie twierdzy Modlin.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej. Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 10.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. Ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
8: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
9: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
8: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
10: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku. Pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
8: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
7: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
11: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
7: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopni zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Libie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
3: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
6: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot at

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 11.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
9: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
8: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby. Mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
10: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
8: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży sky.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
11: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
12: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
9: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
13: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
8: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724 608 065 724.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
5: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń, to policjant postrzelony na służbie. Do zabójstwa doszło w czwartek w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzież aut.
3: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku do 65 lat i tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
4: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
2: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie negocjacji w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał, że Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2 km 600 m zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Fęskę.
3: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
4: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
3: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
5: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
3: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
6: Poprzedni stawią na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
7: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
3: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
2: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
8: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
2: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
4: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
5: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
0: Reklama. Tu Radio 7.
6: Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmet. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
3: Tragedia straszna. Ale co zrobić?
4: Tu mieszkam zaraz. Co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
3: Boże, taki fajny ksiądz. A ksiądz Marek, jaki super. Boże, tragedia straszna.
2: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej. Nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
5: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
2: Gala zaczyna się o 19:30.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram, 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980. Reklama.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie polskim. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
3: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
2: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
4: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
2: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blue Ciechanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blue Ciechanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
2: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęska.
4: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium i to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
5: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
4: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
2: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 26 dzień września. W 1858 roku utwór Modlitwa Dziewicy, skomponowany przez urodzoną w Mławie Teklę Bondarzewską-Baranowską, został przedrukowany jako dodatek nutowy do paryskiego czasopisma. Od tego momentu utwór cieszy się ogromną popularnością wśród pianistów na całym świecie. W 1919 roku Juliusz Dzidowski przyjął święcenia kapłańskie w Turynie. Był fundatorem polskiej gałęzi Zgromadzenia Pasjonistów w zrujnowanym klasztorze pobernardyńskim w Przasnyszu. W 1939 roku wszedł w życie dekret Adolfa Hitlera o utworzeniu rejencji ciechanowskiej, obejmującej powiaty ciechanowski, działdowski, makowski, mławski, płocki, pułtuski, płoński, ostrołęcki i sierpecki. W 1948 roku Stefan Bronarski i Jan Przybyłowski wraz z innymi członkami komendy Okręgu 23 Mazowsze Zachodnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zostali aresztowani przez UB i oskarżeni o udział w nielegalnych organizacjach Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, współpracę z Niemcami i walkę z patriotycznie nastawionymi partyzantami Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Po bardzo brutalnym śledztwie skazani na śmierć. Przed aresztowaniem tworzyli tzw. patrole do walki z bezprawiem, które operowały w powiatach lipnowskim, mławskim, płockim, płońskim, rypińskim, sierpeckim i włocławskim. W 2008 roku odbyła się premiera filmu Krzysztofa Zanussiego Serce na dłoni. Jako piosenkarka wystąpiła w nim urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska.
3: Zapraszam wszystkich serdecznie na cudowny film pod tytułem Serce na dłoni. Będzie mnóstwo niespodzianek, między innymi ja.
2: Urodził się w 1871 roku Stanisław Eulagiusz Sobolewski, pułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Został zamordowany w Palmirach i pogrzebany na miejscu egzekucji. Zmarli w 1948 roku w Węgrzynowie w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim Franciszek Majewski, żołnierz Polskiej Organizacji Zbrojnej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Uczestniczył w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku, biorąc udział m.in. w bitwie pod Mławą, gdzie ranny dostał się do niewoli. Uczestnik kilku akcji zbrojnych, m.in. we wsi Łęg w gminie Drobin i dowódca ataku na sztab batalionu SS w okolicach Płońska. Po wkroczeniu wojsk sowieckich w lipcu 1945 roku ujawnił się z niemal całym sztabem obwodu płockiego i inspektoratu płocko-sierpeckiego AK. Zagrożony aresztowaniem od wiosny 1946 roku ponownie w konspiracji jako żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej w obwodzie Mewa, obejmującym terenem działania Sierpc, Płońsk, Płock i Mławę. W październiku 1946 roku awansowany przez komendanta obwodu Józefa Marcinkowskiego-Brzezińskiego do stopnia porucznika i mianowany komendantem regionu nr 2, obejmującego powiaty płocki i sierpecki. Podczas amnestii w 1947 roku odmówił wykonania rozkazu i ujawnienia się i z wiernymi sobie żołnierzami kontynuował walkę, dowodząc samodzielnym oddziałem ROAK. Osobiście dowodził walką z grupą operacyjną UB i MO pod Okalewem w gminie Skrwilno w powiecie rypińskim, w czasie której zabito 16 funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, oraz akcją we wsi Chudzynek w gminie Drobin w powiecie płockim, w czasie której zginął Władysław Rypiński Rypa, dowódca PPR-owskiego szwadronu śmierci, skrytobójczo mordującego byłych żołnierzy AK i członków PSL. W zabudowaniach swojej narzeczonej został otoczony przez grupę operacyjną UB, MO i Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i po 6 godzinach samotnej walki, nie chcąc się poddać, popełnił samobójstwo. W 2009 roku Antoni Piwowarczyk, żołnierz batalionów chłopskich, generał Brygady Wojska Polskiego, walczył w obronie twierdzy Modlin.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wyciek danych z Enelmedu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
3: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
4: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
3: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
5: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
3: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
2: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na Festiwalu Filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
6: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
2: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Reklama. Radio 7.

0: Kapelusz przed pocztą zdejm.
1: Jest godzina 18.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
4: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
3: O 21:00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
5: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
6: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
5: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
3: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
4: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
3: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
3: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
2: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
4: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
2: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar. Odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikińskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski. Przed nami ciepła niedziela, wczesnojesienna. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie. Termometry pokażą 22 stopnie. Nad morzem i na Podhalu trochę mniej, ale też nieźle, 17. Wiatr słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian dość wysokie.
5: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.
1: A jeju ma.